kerege, kerege. Kiulo chakacha, umefungasha, do utapata, walimaliza. Huku nyuma, umewasha, hilo jichoka, umekula wita. Tupendane, tumize marengo, pako nimefika wewe kisiki cha pingo. Maboya unawanasa kaa urimbo.